Nyame bɛna duro so. Ɛwurade sɛ wo ma de gyidi akanti. Ne bɔ mpa yɛ. Ɛsɛ onyame wo nkonkwa ho ɔde sɛ. Ɛnyɛ hɔ saa mfama wɔm. Ne mfa dance yɛ kɛse ma wo Ɛwurade. San sɛ ne pa nyina firi wo Ɛwurade. Fa ne pama wɔma. Gyagu wɔm so. Fa ne pama wɔm. Gyagu wɔm so. Ne ɔtɔ ayɛ ntɔ. Gyama no. Fa gu ne so ne yɛ ntɔ. Ne naware sɛ ma yɛ den Ɛwurade. Jaware egu ne so. Afɛ ɔno abɛsɛlɛte mema ne sɛ. Kwa me ne kwa kukura bɛ hɔ na memfa. Ɔno ampɔ wɔ bɔtera kwa na wɔ naba. Adwuma no yɛbɛfrɛ wo. Companies bɛyɛ sɛ nan bɛfrɛ mu ayi baako pɛ. And then you call people to ask them sɛ. Wede moma me idea. Ɛmu ne yɛwɛ na memfa. Nyame mɛ na duro so wate. Ɛmmɔ nyame wo sɛ. Meda sɛ. Ɔgyidiɛ nkɔnkan. Mfa ho sɛ ne yɛ nsuo na gugu anaasɛ.